Dzień maćerje, dżęca mamy, a što by tun był w serbskim rozwosu bez tutaj klasikaria Mirčina Veclicha. Utromny postru, przy maćerjam.

Mirliwa rewolucja w niedyszy NDR przez kotruż sotutun stat sypny je miestem niemalie 17 czy letnimo. A tola su przeco iszczy temy zwoneho czasa, kotryż su niewobdziewane, abo jara mało przesledzene. Jedna tajka ryka serbskie medie a cenzura. Po takim kelko cenzury bie, abo nie bie, w nowinach rozwosu kniżnych nakładach. O tym su loni w novembrie na zjawnym wieczorku stawi z niskieje sekcje Maćice Serbskieje wutre dyskutowali. Tobie za Moniku Gerdesovu przyczyny dosć, so tutego w oczywidnie dżęca hisze horceho żeleza przyjmnecz.

0: Što cenzura docela je. Nije vizo nije znamka na vosvečenju minjena, ale pospit to, što ješ ljudo zvuraznija kruče kontrolovač. A jeli so stati, abo viste skupine ne ljubi, vozivenju večine toho zađivač, jos falšovač abo cele zakazač. Tajke nešto predošem diktatorijske knježostva systematisce činja. Przez ustawu Niemskiej Związkowej Republiki so swoboda rozprawnictwa zarucza a szkita. Artykl 5 rzeka cenzura so nie wotmiła. Też za czas NDR cenzuru oficjalnie nie dawasze. Swoje cenzura a zakaz byście samo tabu. Tak by wiste podałk ze spoczatnych czasów katolskiego pasowa zmusita krocze z wosobinskim woporom jako sciuk. Stawi znał przy serbskim instytucie Edmund Piech.
1: 1909 a 50 w januarze byś jen

Vielleicht nallet nis nie, wer wott schon mal pack, to gillen nie bie, sto niet hisce płakasz, gdzie zabyła sy, za lubość so minie, gdyż sejbić na sy. Gdyż lubość na jumryje, strach w obliha mnie, wszak nie pomha na maj, tejś zamielcze mnie. Twój posmiech tu spi, co zubił mi je. Ja nie czekam wiac, na wotu czy nie.

0: dajo wiele wosobino, ako suse w zachadności wosarsku rec pracowali. Mogi jo pak żynca wetza byte. K takim słusza snasz teke mieszka acepta w żyluje kito grus. Wenio se narożił na wos żynca przed 260 letami. Sebastian Elikowski-Winkler wam tu uznamnu sersku wosobinu przedstajio.
1: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturie Serbo, ketaryż jo udało ludowe nakładnictwo domowina živišnaščo 104 a 80, obspomniejo do tych miest najstarszego znatego kjarližarja, ketaryż jo był z powołania ucarnike. Jego serskim jejo Kito Grys. Na nimske Christian Grüß. Wenio zawestaju trajne sledy w Žiluje, groni nam Erwin Mierschens.
2: Ten nasz žilojski Grüß, ten rodzony przyjane małkicy przy miasta. Jego starysze są mi małki burski dwer, ale wenio bo już wet małkiego wiejgi mudry, a se dogu zdał, wenco odłaś raz ceptary. A jak się orduasz tylko, ale nana, mama, nisi mieli te pieniądze, ten studium ją zapłacić. Nie wystawować nic już, ją musiał szlodar uknąć. W tym czasu, jak wino szlodar uknął, a tylko żywał, ją miał pieniądze, ją se kupował całą knigę, a ją sam studiował doma. A za wyjście, za 2-3 lata, jo sam tak wiele nastudiował, a za wyjście, jo krynął te papiery, aż wenio ceptar.
1: Ołac paknieju w żywieniu Kita Grysa nam wiele znate. Wenio se autodidaktiski na ucabnika kubłał, a w latach 1702 a 80 do 1805 w Žiluje ceptarił. Uše togo jo bu mieškar na nimske küster a topet navidovanim fararia Johana Gottlieba Krigaria, pen fararia Christiana Böttchera a nakencu fararia Martina Bukvaria. Vetom, ako jo do Žilova pšišev, dajo jadnu anekdotu, ketaraš ve jogo vesebnej obdarjonošti za basnenje a muzicirovanje ulicujo.
2: Žo net, dej net septar bez žilje ni runo žembu, to če pišel do žilua tom težajenskem farariju. Tu prenu ni želu, ak jo namši prenaraz se predstaju tem ljudjom, jo pši tvarku stojav jam buri, a tenom tak na njogo gledal, a meni, no ty, malki benglišk, co to s tibe bi orduha, to doh ne bio nic, ty doh ne bo žen ceptar. Ak ta namša jo ba kejc, jo bu tem buri, tak jasu ten Grys jo tak rydnie spiwał, a ulicował, aż wen jo za nogwęce cakał, a mini, ty boś pisz żynca ku mnie na obiad. Pisz, gaż cerkwa jo kęc ku mnie domoj. No weno se ja cielił.
1: Kito Grys jo był oblubowany mieszkar a ucapnik. Swej muzykaliski talent jo nałożował teke wetom, aż jo dzisiecy hor nawiedował, a kjarli, że pisał. W serskiej rece. W lesie 1709 a 80 jo udał zbierku pet titelom Wendische Sterbeliederbüchlein. Wena obsimie jo pak kjarli, że za wetbieg całego leta. Poezija jo lepsza nieżli we młogich, starszych, dolnoserskich kjarli żołych knigłach. Cytamy w serskim biografiskim słowniku. Z tym se basnienie duchownych spiwów Grysa, a teke nałożowana już nieco moderniejsza serska riec usoko getnosio. Kito Grys jo 4 a 600 lat dujko statkował w Žiluje. W bramborskim casniku z lata 1805 a 500 su jego nekrolog wezjawili. A Arno Štmuka, uznamny serski riec wiednik jo leta peżdzie w casopisu Mašice serskeje w uznamie Grysa pisał.
2: Te leta, ak veno Žiluje bu, Jo se vile dobrego nazywało weno, bo jan dobry ceptar. Te ludzie su se na jego jacali, jo mało wilni, dere spiłaś, a weno wile kjarliżu natychtował, a napisał. Szykne serskie, betom cacoak ten labuał, w 1800 letach, co te ludzie żyły wiecze part serbskie pedali. Niemskie nisu tak deremegli, ale serbskie sume venio, bo tak pilne żyły, a 4 aż 6 jaces let jo żyły bu. A penio umrył, a ordo żyły tylko zakopane. Gaż ja na tu cerku gledam u slezy, że ten przytwark jo spezy tego przytwarka tam jo jego ru tam jo wen lażał, a laży żyńca jeszcze wiele cześci jo krynu.
1: Aż su byli basni, spiły, a kiarli, że kita gryza weselskim ludu znate, wetom piszo teke bramborski casnik 30 let pe jego śmierci. Mej luby casnikar, weno jo niżi 30 let, tam jo mnie raz niech ten serskie knigły przynias, nic siściane, ale z ruku pisane. A to su byli same serskie kiarliże. Znate, a nie znate. Mniej więcej, pak zakopowarskie, tak ako tenca suse spiwali w żyluje. Meżno, aż tam iści se spiwaju. We tych knigłach pak stojaszo to mnie niegajśnego żylojskiego szularia Grusa, a biechu te kiarliże we jego ruki napisane.
0: Kito Grus jo był żylojski mieszkar, ucabnik a kiarliża. Wenio se w osasku rec pracował, a serske basni a kiarliże napisał. Sebastian Ilikowski winkla jo wam jogo przedstaju. To jo był przynosk z naszego archiwa. A żylowa Erwin Mierszenc jo był nam tekte hyszti recne partner.

0: Dzisiaj byli su doma dolejabowali, kak su bomby padali, a granaty. A tyje susedki nan nie wiec domoj przysiał, dokulaż laże, we daleki rusojski. A te rusojskie wojaki po wojnie su przy nas słyszali do siednego dnia. Nie przedwykowano aż, a tek te zmakania z nimi budu zabite.
1: A te su szli do tych gerku, te su byli tak godne. A pensom ja groniła i jabłot iż do konsuma oluaż klep, a gwaszkieśnice, spiunice, a pensom i gumnie skipki na perasim. Te su szli, a ten uszki, ten stoją węce. A mój muszek praszał, zmerzał im, pisze kupisz. Nie daje nic skrynuć. Te bud orduwaś oluwane, a pen bud krynuć. Pęso o kostrych, jak li przyszli, a te su byli pen już najeżone. A ksu jeli fortka, pęso szukne winkali nam. A ten o taki dziwny gledał, co myśliłaś.
2: Co
1: ten, a ten Jan, pęso mnie se ulicowała, a ja som pen przeszała, że ją wen doma. A pen o goni wen ją zibiliski doma. A ja gronim, a że tam, no glacok, ja co to widzisz? Ja som mňa, no myśmy mieli starki testy mieli rusojskie vejaka.
2: Ve vejne?
1: Jo.
2: Prednej vejne.
1: A ten jo był von Čeliabinsk. A mini, ja tam doma. Ja tam doma. A ja som, ten jo gronio, a glacok mejnec, rozumiel me. Ja pensam, ja gronio, no myśmy u serbske. A ten pen mini, ten jo rachnul Zerben, nie od Serbien. A ja gronim, nie, my sme pelske, čechske, a pen jo tak gledal, a pen mini, ach, to ven ešte.
0: Anna Bramkova zrubená pochada z gor. A na gerach jo byla tebe cevý region je daleko a široko znata Gomolic babka. Na nią mógł się wiele ludzi dopomnić. Niega wielim z nich pomagała na świat przyjść. Mimo Gomolic goriańskiej babki niebe wiele z nich zełszym dało.
1: A penia na ulicowała, przy niej jo raz nocy, no to gajo, bo ty guści, aż była nocy oluwana. A jo przyszedł jadn klapat, aż wenadej przyjść, aż gdy psiś, aż baba bzio umrysz, baba bzio umrysz, toż wena nie bzio psiś. A ta jo stupiła węga, jo widziała, aż to był cygan. Cygan, a te su mieli ten wes, stojecy gaszyn, ga tam we tych gelkach. A jo groniła wena do chemi, a taka tak trzach, niec tym ziedom isz, a tam do gelku. Ja se myśliła, no, gaš jo tak noše ga pen pejžo. A jo gnia, to se ne bi narožilo to malo, to bi... A pen jo... Ten jo i ruce tocil, a jo i dal golčtik. A to jo car živine, a jo vena sebe ten golčtik ga žaržalo. A jo gnia, ten jo mi... Ten šach, ak vena jo ten sa smila, a jo pen jo sebe gronila, to doh jo bol gutašo šla.

0: S naš uporašo se net doberko na tu ordinacijsku namšu za Fararija Reinfeld a Wappler, ale teke ho v našom programje mbame ninto bežo svojo za vas. To poveda ženca Til Vojtos Lipska v nadavku serskeje evangelske vesade.
1: Ljuba serska vesada. Gaš zašaltujo mi ženca povjesči, statkujo svijet na nas cesto tak. Vejny, obroninje, a kšute słowa dominirują. Takem głosnym czasu klince Jezusowa rada z gerskiego priatkowania przy samym jako prowokacja. Żyj do swej komerki, a zamknij swej żuria, a medli se swojemu weżcoju, któryż w zatajonym jo. A twej weżc kęż do zatajonego glieda burzo jo tebie zarunaś bez jaunem. Jezus warnuje nas przed tym, aby z modlitwy nie ucynili ludzie żywadło, aby modlitwa nie byli prozne słowa. Wen krytyzuje przysłodniki, kęż krzyje se za swoją pebeżność dasz obziłłaś. Przeniasomy to na żyncajśnie żyn. Bóg nie dajo se doweza polityki, mecy a namecy sprzygnuś. Naprzałdna modlitwa nie o miesto za propagandu albo za narodne interesy. Nie gledajucy na to, nie dejmy tu komeru miesz za miesto, żeż możemy świetoju ubiegnąć. Skieruj jowe na miesto za kontemplację. Ktoś żuria za sobą zacynio, uwinio se siścioju, ażby musiał przecej net sliedk bić albo na swoją pszawie obstojać. Siszenie przed Bogom padnio liarba niemylnego. Hu uglidajomy wierność. Dotoż tej siszeny zcielo nam Jezus weźce nas. Weźce nas, kęż sy na niebił, uswiesione burzy Twojo mije. Twojo kralojstwo przyjdzi, Twoja wola se stani, ako na niebiu, tak też na ziemi. Nasz jedny chleb daj nam żyńca, a wydaj nam nasze winy, ako my wydawamy naszym winikam. A nie wiesz nas do spytowania, ale umiesz nas wed tego złego. Przeto Twojo jo to kralojstwo, a ta mec, a ta cześć do niemierności. Amen. W krizowych czasach joto kradł polityczna modlitwa. Twojo kralojstwo psiś, to relatwiruje nasze człowieskie pominania zamecu. Żeden kniżar tego świata nie ma sledne słowo. To nie bierio aktualnym konfliktam swej uważność, ale bierio im ich zazdaś im absolutną legitymację. Nasz jedny chleb daj nam żyńca, groni se nasz, a nic mej, żeż se caroba ako broń zasajżio, jo toż ta przozba szedne wołanie za globalnej usprzałnościu. A wydaj nam nasze winy, ako my wydawamy naszym winikam. To drie jo najsiejsza sada, wena nie o napominanie naiwności naprzeciwo agresoram. Wena jo napominanie, aż spirala gramoty a zarunania świet znicyjo. Toż ta modlitwa nas nie ucynio pasywnych. Ktoż stupio wen z beżeje komery, wiżi świet z inakszyma wecyma. Ako nichten, kęż pyta zamierom, a kęż jo dobył nowu nażiju. Przeto my szykne, smy żywe wetwiery, aż zmilność jo na końcu mecniejsza nieżli na moc. Życzę wam żognu wanu, a miernu nieżylu.

0: Przed jaden a wesem żaset lietami, jose wesem jego maja skońcowa druga svetowa wojna. Kto wet was jo wetom starstwie, aż mężo se hyści na ten czas krotko do końca wojny domyslisz? Myśmy powiedali z Bernardom Natkiem z Nowej Sy. Ten czas Jowen był 6 lat stary.
1: To takie nie gunie pasli, no ja będę tu fliegali, letali, czyli przez miasto, a u szuda, a pędzu doch wyjrzałaś, a u sokania, a pędzu czyli bombardirowałaś. No ja, jak tu pędzu przyszli, pędzu takie nie w tym czasu usięgnuli, tu szli fort, a pędzu, no ja, bombardirowali splitterami. A takie bombardrichter, o w tym dwarze, tu byli najsze jan bombardrichter, u ten wete chromaka u bydlim, ten gibel jo bu wetryty, a pen sled brożnie bu jan bomtrichta, a kus dalej na te ujce teke bu jan. No ja pen kus tenzen teke ten żeńcu u czy brożnie wetpalili, no ja jana żeńska teke krenowa splita ab der brusta, a pen ja teke misa umrisch.
0: Tak se domyslio Bernard Natke na te sledne dny drugeje svetoveje wojne. W naszym reżie muzyka tyżynia smy ten tyżyn grali kusz tyżyn ku tej gośbie jaden spiu. Nasz sletny spiu przyżowet czeskiego folkspiwaria Bohdan Mikulášek. W jego swawnym spiu je ticho, šicho. Staja wen pszaszanie, wokotarem przemysłowasz se upwaszio hyszczyżynca. Dla cogo zachopił luże, akle potom przemysłowasz wo żywieniu, każ weno im przed wacyma umiera.
2: Cicho, ale...

już jo nasz ustrzewański czas mimo, wicze startujemy zase frysznie do nowego tygodnia. Pönjo moja kolegoka Anja Kocholt-Schwarzowa zase za was ho. My mamy nowości z Čupca za was a plarecnej kafejoni Zoriako tet kvedešnje smy za was tekepadla byli. Potakiem zašaltujšo vicze zase wasz serski program. Zaženca se rozšloknujom, ja som Diana Šecová, rednu neželu vám hešti žicim.